si tak jako dospělej chlap, asi tak jako dospělej chlap, asi tak jako dospělej.

kulisy mu lisy. Hulil lisy za kulisy. Ugu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha.